Przeczy, proszę, poza czas. Wasz syn zbiegała dobro, jej zlato jest tu do nas. Patrzcie, ty swirati, a ty cześć mirati.